štyri mjeńšiny pojednaćich je a k zazběhej dźensnišeho nidźelnišeho wusowanja mam za was najprdy raz krótki přehlad někotrych powěsćow, wo kotrych smy vam zajšły w tydźeń serbskim rozhłosu rozprawjeli. W utoru rano naprzykład sće zonili, zo nastawa budyšinje nowe městno za kempingowanje, a to přiš prebi. Šie dowolnosće předleža a tvarja hižo na niedyšim fabrikowym arealu podwu budyskeho roda, tak předow začel Erhard Reiser. Nastać ma tam 25 městno za karawany, proznińske bydlenia, apartmenty a sanitarne připravy. Wod klituše je meje chcedža tam potom pri nich hosći witać. Witać chcedža při Němsko-Serbskim ludowym dziwadle Budyšin nowej rajnej dobie 2026-2027 dzieci kaž tež nowych elevo, ich pytaja. Na osobitym zarjadowaniu 24. junija přeprošuja dzieci mjez 9 a 12 letami na prynje zetkanje a zeznače. To runja pytaja dale za elevami od 18 let. W utoru wieczo je so domowinska župa Michał Hornik w Kruščicach zetkawa, a jeje předsedstwo je na tutym zetkaniu wjesne towarstwo Ralbicy z 8 pusta członami do župy przyuzało. Nimo toho rěčachu vo planach za druhu pójcu leta, přijotuja jako wierzkaj leta kubansku jezbu, ta budže augustče do srednje w Užice, a wulki wino wyspiony župny Svejdžin, jako zromany projekt ze sportowym towarstwom Pieskycy. Tom budže 3. oktobra. W slepom je so samsny wieczor po takim wutoru gmieńska rada zetkała, a tu iż rozprawiachmy sredu rano o tym, zo tworja slepianskiej gmieńskiej radze, cio byłsi radzicielio frakcje AfD, przychodnie swojsku frakciju. Ona ryka zajmowe zjednoczenstwo slepo a ich wiesne dziele. Či cio wopodstatnich u założenie noje frakcje z tym, zo je so čišć na nich ukonjał, kak mieli wotwosować. Wukazy a smionice pak nochcochu akceptować. Z tym přisłuša slepianskej gmieńskiej radze nietko jenoś jeszcze jeden zaposłanc frakcje AfD. 20,000 euro so nałożuje za prynju dożywiensku stacju krabatowie kolesowarskiej ścieżki, kotraż przy waskowskim niłowym lesu nastanie, ka jeszcze piat kranopola nasonili. Tam so budka za wočarstwenje z durečnymi taflemi, wosebitymi špielemi a w obrazowej galeriju z počahom ke krabatuje powiedzce na twarič. Kletu k spočatkej sezony ma potom hotowa być. A čera rano rozprawiachmy o tym, zo mu w okres Budyšin spichowanske pieniądze od swobodnego stata zubić, jeli poskytk busowych liniów przykroči. Kelko to odwisuje na koncu od toho, kelko jezbu so konc tydzenia a prozdinach zalutuje. Zajšu njedźelu je budyski okresny sejmik w obsamknył, zo ma so přichodnym poliče hač do 500 000 euro na busowym poskytku zalutować, zo mowa so porodowa stacja Kamenske koroni hač do konca leta zdžaržeć. Tak daleko po takim krótki powieszczowy przelat, w obszerny przelat wszystkich powieszczów tydzienia namakacie na naszej web stronie, a w naszej app MDR Sabia. A dżęsniejsze wiedro jeszcze z krótka. Dżęsa są mroczele ze słońcem odmienieja, wiecy gdy sadys raz troszkę silniejsze zaduje, w ostatnie sucho przy niekak 22 stopniach.

Včera bi sobota, a to mjenuce prinja sobota smažnika. Wy wiesće, to rika zo je MDR telewizija, včera wulatko wusyłała. Tematisce poda so tuta epizoda wulatka najprv raz do porodowej stacije Kamjenskej Koronie, pozadnje poslednju zmienu stacije smiedzeše wulatko przewodzeć, ale potom je přišła powieść, co z pomocą przyrażki w okryza najprv raz dale punže. Emocjonalne wokomiki ze serbskimi sobudziewaczakami, lekarjemi a babami je serbska kamera zapopadnowa. Dale widzicie w obrazy wo regionalnym wopkodzie przychoda, w Ralbicach je taki nastał, a mimo toho ma wulatko też niszto z ratarskiego świata, z Kurjenca w Jasince. Tam je na letuszym spełnym ubiedziowaniu honaczo wiacać 60 z nich swój spełny talent to pokazało, a dzieciaca reporterka Hanna by ze swoim goldium podla. Tu iż, jeli jeszcze czera przypomniu czas mieli, a wulatko skomdzili, możecie se je kuźdym czasu, a adi mediatece obladać.

0: pod abatisu Benediktu je so tójž dotwariło. Na cyrkwi, na konwentnych twarenjach a dalše bydlenske domy za zbrašenych. Přetož solčkou buchu žony a tez miža tu vostač. Ale nic jenož to.
1: Když je krajina vůstajnca bůha, je svára rýho, ty ten stý prostu šišo, ať můj muža dostat jenný růbens za svářské dživo, potom si je pravá, je svára dát, že můj lešin cůj dům vám dát, že může ten ducho na týž tam budlit, co bůl. Potom pa je svůj vysiel byli, napřičo byli, co jsou, a co já, co jsme prajdi, mu je treba moju žanu dům, mu ta žanu ducho, noch jacin má možstvo, že to jo so starač, potom vikariu. Prajo pa je na vosada, ki ste dom trebe. Hač bez duhon, odo s tim duhon, tula da vosada, treba tiš je dom duk. Te su ta šeca drli prosič, ki su oni culi nije nešto zaraja, dva čapa su nije nešto trihič. Ja su jara veselim, so imam oni s tom farsko vikariju.
0: Džerna često vosoma džuje, če sad prinja Sakska krajina vustenca, bola vas, ha to z dzieła samo klauzurnym dzielu. To by te cele włosy bity, ja so sama dopomniu, dokąd to też się dwójce albo trójce wobladała. Ale to by włosy bity, kloszto ja so tak rec wotę uriu człowiekam. Ale to je też ciężko klauzuru wodore, cuda się sotry z sowa przez jedne boli.
1: Nie, to jest jara ciężko było, dokąd one są najpierw doprali jenoś jeden bóg. Was je potem z sotrami rzeczony miła z je prata, to jest jeden krótki czas, ale potem je to wszyscy zase jeden wokt, kto musi się wszyscy drewa byli przy rzecznymi, a rozkwać, co to nam pomycha, co to na stare zmieni, a potem są to też dowili, a też potem oni dożywili, kawali ludzie się już szli, potem są oni praje. Da je hodne bo za smut klasurovačine.
0: Zato sče vi potom tež dostava vuznemenjenje zvjazkovi zaslužbni kšiš na banče. Što vam to voznamenja?
1: To mi nije onče od vas. Ja sem to za šitki přijuzova, nic za mne. To nije moja zaslužba bova. To je veli co bo skutkovat, co boli.
0: Nešto še je za mne, vose bite bova. Ve vašim času jako abatisa. Wisče so w cistercienskim rädze zasadzowała za runostajenie abatysów z abtami. Czola?
1: Dziś jest Jezus w tym granicy wotewria. Potem na tych konferencach smut ze zapadnymi klusztrami też poczęli mieli. A potem smut tam szereki buraczwana mieli. Potem je to krzyczam przyszło. To ja jeszcze muszę nas zastupuję. Muszę ci klusztry. Co to moja potem zetkano. A te zetkano z tyś co rome. Ale te żony się nie są budla. To jest potem taka skupina, co to utworzyła ze smową. Potem te prostu wstajli, że może najmniejsza żona z sobą posłuchać, że może oni najpierw z sobą informować. To te skupiny się ja sobą wolena utworzyła ze smową. Potem w prawdzie to się sadzić mogli, co sobą te żony też są mogli do tom kremia, od muszą sobą skutkować.
0: Jeszcze w lecie 2011 Cija se dom 10 letami starobydla ročo stupiła. Netko wydziewacze ją przy rodkach jako rodarka. Ze swoimi miastem cija 8-10? Nie. 8-10 letami. Macie kontakt k człowiekam, kuro zetkacze.
1: Sucele szereke hoszo, hatiś mama byle putnikow. To szereke prasze na staje, ja szereke wiesade. Wiesz, to ja lubię, hej, rady na forcie dziwym. A sam wiara wiesowa, że może to się tu mało na tak. A jeszcze też kury na daleko też można się sobie zjąć.
0: Utrobny dziak za rozmowę.
2: Słyszeliście rozmowę Moniki Gerdesowej ze staro abatysu klosztra Marina Wiesda z Benediktu Wauriketz. Kompletną wersję interviewa namakacie na naszej internetowej stronie, w naszej app MDR Serbia, a też jako podcast w Mediatece AAD Sounds.

prawe zaradowanie Eucharistie a jeje wobstajne wužiwanie su za nas, křesćanu, žowa mocy, kotrež su so od mnohich wzajšłosći jeszcze zanjechali. Gdyż dźensa eucharistiski klip w monstrance přez hasy abo lepe prajne přez naše haski nosymy, dopominamy so sami a wzajomnie na to, kotry wulkotny pokład jako křesćenio mamy, a što za nas woprawdzita cyroba a woprawdzity napoj je. Ludzo, ki su tak živi, koci swoju wieru tak do skutka staja, su woprawdzity dar za swiet. I skutkowanie ma Jezusa za miritko. Poskićuja so sami, przinesu siebie a swoje talenty, swoje możności a kompetencje, a dožiwieja, tu so nešto stała. A to ma činić ze zrowa stanenom Chrystusa, kiż chce cywe naše živenje przemieniać. Amen.

póndźelu, 1. junija, njeswjećachu jenož dźěći, ale mjez druhim tež Lubenan a dźěc Achim Hoza z Chróšćic swoje 78. narodniny. A posłownje čitam dale, štož chcete dźowce swojemu nani rec. Lube papa, přejemy ci z cywie wutroby. Daj pozbožo, krutu strowotu a deremje cze na wszech twoich dalszych živinskich pučikach. Wobkowaj si swój optimizm a swoju dobrą naladu. Lubię strowite twoje dżowce Franciska a Karola ze swojbomaj.

Daleđe z narodninskimi postrowami domowinske skupiny Panšice Kuko, woni mejachu zajšwym tydźenju 4 narodninarki. W utoru 2. junija posvědčí Angelika Smolina svoje 65. narodniny, gdzie na to po takim srjedu meještej narodniny Jana Bitnarjowa svoje 66. a Monika Ryčarjowa svoje 91. A zaso dzień pozdźišo po takim 4. smažnika posvědčí Anja Berens-Majerowa 48. narodniny. Domowinska skupina Panšice Kuko przeje 4 narodninakam wszystko dobre w osobie strowotu a w osobinskie

Je krótko do na pojedni, a z tym tobie nasze honio-serbske wusowanie dźensa 7. smażnika. Tu przyzamknie so delno-serbski program redakcji RBB z Kočebusa. Serbski rozwóz z Budyżina so potom jutro rano 5. zaso przyzewi. Ja sam Matej Cysz, a przeję wam przyjem Rianu Niedzielu.